0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражвала яго сціпласць і прастадушнасць, другіх адвага і настойлівасць. Блаславёны Ежы Папялушка з невялікай вёсачкі Акопы, што на Падляшшы, сваёй шчырасцю веры запаланяе нават тых людзей, хто далёкі ад касцёла. Сваіх землякоў уражваў сціпласцю і дабрынёй. Для іх ён быў заўсёды сынам Марыяны і Уладзіслава. Народжаны 14 верасня 1947 году, ксёнз Ежы сваёй паставай па сёння нам усім дае урок аўтэнтычнасці і натуральнасці, сугучнасці сваіх поглядаў з будзённым жыццём. Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: З той мэнчэнскай смерці брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Gawary u sobie tako, jak my gawarymi. Tu lubił przyjechać do nas i ja też tam jeździł, także zawsze o tych biednych dumał, o ludziach i co mógł pomachał. Nawet jedyny przyszedł i na mnie uporwane pantofli, a on miał na dnia te pantofle im oddał. Dobry, a sobie jakieś tam jak wziął gorsze porwany, no że takiego znali, taki on był, że to był taki prawdziwy sobie, zwykły ksiądz był, brat był taki zwykły, nie to, co to ja on, nie.
6: Mama taka była w stanowce, że u nas nie było tam, że śnieg, czy mróz, czy deszcz, żeby do kościoła jeść. My każdą niedzielę to nas był obowiązek być w kościele. Rodzice bardzo ciężko pracowali, jak w okopach słaba ziemia. Tu pomagaliśmy od dziesięciu lat. To jest takie zwyczające, że tyle ludzi pamięta o takim skromnym księżu.
7: Jest takie miejsce i czujemy tu obecność księdza Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami o tym pomyśleć.

0: i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie...
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічона было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што блізка святло.

0: турмы.
1: Я задзвонила, потом поехала только до працы, уже Сендержего порвали. Мы в Раце, бо мы уж, навык как в Русске стали, то треба помочь. Но я еще через день, через два побилам там и вратала на границе, зачимали мне в штопне офицера. Зачем они говорили, что мой брат заставилась за границу, сам вратаешь? Я говорю, нет, то мы отчимали годину часу. И пустили позже. Приехал на Жалибошту. Тиле разы было на Жалибошу, под костелом, и не видел, в той стороне я стою. Тиле венцов, тиле квятов, тиле зничи, же, направо. Огласил, что я был в костеле в том часе. Там сидел в костелику, плачу, и что ж, не самовитого. Как повидели, же. Że znaleźli Wisłę.
2: Tutaj jest szczynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się. Ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja zapracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie. Z jednej strony. I po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to obrazek jest zmasakrowany. A to, co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni. To trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojrzałem 12 km od 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc, przyjść. Światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. To sentymentalne, przepraszam, muszę się... Proszę. Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Miłosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
4: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi. A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
5: Виктор Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка!» И пан пачуў тыя простыя словы.
6: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
0: У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялушка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялушка, якія прайшлі ў сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дедерка.
6: Репортаж на Радио Рация.
7: Программа с архива Белорусского Радио Рация. Программа с архива Белорусского Радио Рация.

0: i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie dać.
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczemną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічона было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што

0: турмы. Она зазвонила, мы там поехали только до працы, уже Сендержего порвали. Мы в рации, бо мы уж, наверное, так в русский стали, то чтобы помочь. Но я еще день еще два побил там и вратал на границе, зачимали мне в стопню офицера. Зачем он ему видит, что мой брат заставил за границу, сам вратаешь? Я говорю, нет, мы там отчимали годину часу. И пустили позже. Всехам на Жалібош, то тіле рази було на Жалібошу, під костелом, мені взяв, хто лісон, я стою. Тіле вінців, тіле квятів, тіле знічі, вже, направді. А гласіло, то я було в костелі в тому часі. Там сиділо в костелі, плачу, як щось несамовітого, як повідділи, вже знаєшлі вісли.
1: Тут є щеніця, при которой застав ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas, nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
0: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja tutaj pracowałem w pogotowie, karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nie znaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i potem tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy tej zrobione.
2: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojeżdżałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie, i pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. Takie sentymentalne, przepraszam, muszę się rozczulić. Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Milosza. Ładne wydawnictwo, Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
3: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyższy i stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
4: Віктор Ворошильський. Мова. Ксьонц Єжі дітям мовив тільки по-простому, то значить по-білоруску, шепотливою мовою тих пальов, гайов, випасов. Тільки пізній польськость огорнула його моцним раменем, увайшла у його, звернулася до Бога і людей. Може тепер, коли став перед троном знов, казав збянтежени мовою дзятінства: «Батька, даруем, коли ласка!» И пан почув те простые словы.
5: Гэта был репортаж Улі Шубзды «Свой святы». У ім выказваліся браты ксенза Ежы Папялошка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксенза Папялошка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дэдэрка.
6: Репортаж на Радио Рация.
7: Программа с архива Белорусского Радио Рация. Программа с архива Белорусского Радио Рация.